0: ljubimca. Res. Zdala sta se kušanla.
1: Ekskluzivno na Radio Študent.
2: In to,
1: zakaj pa skinoti niste začeli?
2: Smo čakali, kaj.
3: Bez mebli, bez połowy podłogi. My musieliśmy się kulić w kącie, żeby nie spać. Pokój? Mieliście szczęście, my mieszkaliśmy na korytarzu. Korytarz? Ja mogłem tylko o tym marzyć. Korytarz byłby dla nas pałacem. Mieszkaliśmy w zbiorniku na szczycie wysypiska. Dla nas dużo jest tam. Nas tak smakowano z ziemią. Musieliśmy zamieszkać w jeziorze. Szczęścia, że mieliście jeziorę.